0: 开枪了！
1: 开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪